0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Uwaga, Elbląg! Już 1 października w salonie Skoda HADM Gramatowski odbędzie się Epic Roadshow. To premierowa okazja, żeby zobaczyć zupełnie nową Skodę Epic. Czekamy w godzinach 11-18 przy Warszawskiej 87 w Elblągu. Skoda HADM Gramatowski. Poznaj Epika z bliska.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Poniedziałek, 28 września. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka. Bo zdrowie. Wścieklizny, żeby wiedzieć, że groźna i tajniaka. Czyli ciemne okulary, płaszcz i kapelusz. Dzisiaj mile widziane. Całkiem przyjemny poranek w Braniewie. 11 stopni teraz, a 19 będzie w ciągu dnia. Do tego bezchmurne niebo i uwaga, tak ma wyglądać cały tydzień.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Mówi Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
5: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, które leży nasze miasto na sercu.
3: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
3: A pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
7: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
3: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
8: SK Braniewo New.
9: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Dwa duże projekty na czele. Elbląski Ratusz opublikował wyniki cząstkowe głosowania w budżecie obywatelskim. Na chwilę obecną w inicjatywach ogólnomiejskich wygrywa Park Światów w Parku Dolinka przed toaletami w elbląskich parkach i kastracją kotów wolno żyjących. Głosowanie trwa do 30 września. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca przy porozumieniu z samorządami rozwozi drewno o połowę do potrzebujących rodzin z Braniewa i okolic.
10: Przeważnie to są osoby samotne, których nie jest stać na zakup drewna.
9: Mówi Edward Szuszkiewicz, prezes fundacji.
11: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: Mamy go, jest dzień poniedziałek, dobry.
13: Dzień dobry, witam.
12: A jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
14: Oj, para buch, radio w ruch. My już całkiem sprawnie jedziemy. Pytanie o Kubas.
15: Wszystko dobrze, u mnie dobrze, a wy, Kubas, tak jesteście w sensie na dobrym starcie, czy takim fal starcie?
16: No właśnie, do wyboru jest fal start albo dobry start na początku tego tygodnia.
15: U mnie dobry start, dobrze, dobrze.
14: No, u mnie fal start.
15: Ojej.
16: To 664 402 302 albo mikrofon. Na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
15: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
16: Zerwana taśma w gaciach.

0: zaśpiewaj, jak ładnie się zaśpiewałeś na poza żeną.
1: Moja droga, Kamila, moja droga, Kamila.
2: Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
3: W tym tygodniu.
2: Nie ma.
3: Dobrze, mamy poniedziałek.
0: Dziękujemy. No, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, to dobrze.
2: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
3: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. A dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
4: Zdecydowanie falstart, bo 9:19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
0: O, właśnie.
5: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
3: Oh yeah.
5: Ale czekaj, wyjeżdżając było 9:19 u mnie na osiedlu.
2: Wieszka była już?
5: Nie, a na autostradzie było 9:19. Są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego. Zostawmy tak, jak jest w mieście.
3: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego. Po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
5: Aha.
0: Aha, to dlatego zapłaciłem. Okay.
2: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia. Nagrajcie wiadomość.

0: jest kwadrans po godzinie 6. Jest z nami Jadzia, dzień dobry.
1: Dobry. Poranne pracowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy falstart?
1: Jak dobry. U ciebie?
0: Dobrze? Dobry. Dobry. Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie. Bardzo nam się to podoba.
1: Dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
0: Dokładnie. Koniec czego? Koniec świata?
3: Koniec roku.
0: Okej, jejku,
2: a w ogóle to za chwilę...
1: A już październik będzie.
2: Święto zmarłych, potem...
3: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram. Dokładnie. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypominam, był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
0: Teraz jest YouTube. Tak, to jest.
3: Jak u nich życie wygląda.
0: To są Beckhamowie naszych czasów.
2: Polska. Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
0: Naprawdę?
2: Co tam się teraz dzieje?
0: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
2: Po dzień dobry TVN. Zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
0: Wow. Dobra. Ja muszę nadrobić, ale
3: no
0: dobra.
3: No i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
2: Tak.
3: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
0: Tak. Ja myślałem, że powiesz, myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
3: Nie.
0: Uściślili ten
3: rzem. Doktorem nauk.
0: Właśnie. Doktorem nauk.
2: Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk. No i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
3: No dawaj, ja najpierw. Dawaj, no.
1: Ty przez mnie. Kama.
3: No.
0: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
0: Aha.
1: Trochę influencerka.
3: No, okej, to wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciele.
0: Dobra.
1: Wiktor.
0: No. O, uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
3: No. Nie. Jego problemy same znajdują.
0: Okej, uwaga.
1: Jankes.
0: No nie mów o mnie. Dobra, dawaj, no.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
4: Tylko w Radiu SK.
0: Aż się odezwała moja łąkotka. Nie, pamiętajcie, nie mówimy łękotka, tylko łąkotka. A,
2: bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz.
0: Mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J-Lo w Estę. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo
0: że...
1: Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza, coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka, jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6, tutaj Eska, w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy w Estę. Mokry Bangkok przed nami.

0: SK. Reklama.
1: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: W Braniewie i regionie powrót lata. Dzisiaj bezchmurne niebo, a termometry pokażą 19 stopni. Jeśli prognozy się nie zmienią, to tak będzie wyglądał cały tydzień, z przyszłym weekendem włącznie. Polska złota jesień. Do tego słaby wiatr i bardzo dobra jakość powietrza. Warto wykorzystać te dni na spacery i naładowanie organizmu witaminą D.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do grywka będzie potrzebna w Krakowie. Znamy pełne wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
10: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
9: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
12: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
9: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
13: Możemy to usłyszeć jeszcze raz? Co zrobili Niemcy?
9: Przegrali.
13: Dziękuję.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Jankes!
15: Kama!
14: I Wiktor!
15: W Radiu SK!
16: Poniedziałki ma to do siebie, że po prostu są, niestety.
13: Tak, to prawda. Poniedziałki ma to do siebie.
17: No i startują albo fal startują. Pytamy was o to z samego rana, jak z waszym startem?
18: Poniedziałek jak na razie na tak, przynajmniej tak twierdzi córka, ale może dlatego, że chodzi do szkoły do czwartku. A w piątek robimy mini wagary. O. Pozdrawiam.
16: O, to ja też chcę. W piątek L4.
17: L4, tak, dziękujemy.
13: Może ja zabiorę kamę, a ty zostaniesz sam.
17: Bardzo.

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem.
1: Drzwi otwarte.
0: 638, tutaj SK. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
1: A faktycznie.
3: Kama.
1: Czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają. To fakt.
0: I stają, jak się za szybko, za blisko stanie tych drzwi.
1: Zapraszam was teraz tymi drzwiami. Wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
3: Zapraszamy.
1: Od zwierzęcą.
2: Już się boję.
1: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
2: Co? Jeszcze raz.
1: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już zgubię,
2: się zgubiłem. Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
1: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił, przecież było ptasie radio, prawda?
1: Było,
0: jest i będzie.
4: Kama i Wiktor.
2: To się nazywa również Sowa i Przyjaciele.
5: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.
8: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: la la la la la la la. Chórki robię, chórki to nie śpiewanie.
1: A, to luz, 11 do 7.
0: Zabieramy się za urodziny Zeską w Radiu SK. Łączymy się, uwaga.
2: Tomek!
0: Hej! Tomek, jesteś?
3: Jestem.
0: Dzisiaj razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, urodziny obchodzi Martyna Wojciechowska, słuchajcie, dziennikarka, ta Martyna. I ten Tomek.
4: Mogłaby nakręcić taki program, Tomek na końcu produkcji u siebie w pracy.
2: Tomeczku, ty masz dzisiaj urodziny i z tego co wiemy, połowa twojej roboty wie, że masz urodziny, a druga połowa nie wie, więc daj na chwilę się na głośnik i my teraz krzykniemy: halo robota Tomka, Tomek dziś ma urodziny!
4: To nie tylko twoja praca, ale wszyscy w tym kraju usłyszeli już, że masz urodziny, także uważaj, jak wyjdziesz z pracy, jak się ludzie dziwnie będą patrzeć na ciebie na mieście, to przez nas.
2: A cukierki przyniosłeś?
3: No, tak troszkę.
2: A mogę dwa?
0: Tomek, no powiedziałem troszkę, czyli nie bardzo, no Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy na tobie stówę urodzinową.
3: O, dziękuję, super.
0: Nie zdziwi się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
5: Tomek, pożycz stówę.
4: Słuchaj, ta stówa jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową stówkę, to ona ma nadzieję, że ta stówa będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
3: Oczywiście, to zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
2: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
3: Super, dziękuję.
2: Tomeczku.
0: Nie, żyje nam!
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
3: Dziękuję.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest poniedziałek 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. To i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocłowe, tam zapraszają. No.
2: Mnie to zawsze zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową?
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Poniedziałek, 28 września, imieniny obchodzą Marek, Tymon oraz Lena i Wacław. A jak mówi mądrość ludowa, na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława. Takie przysłowie. Słoneczny, przyjemny poranek w Braniewie, 12 stopni i będzie tylko lepiej. Maksymalna temperatura dzisiaj to 18 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
4: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
5: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
4: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
6: Kochani, mamy to, druga tura, idziemy, walczymy dalej.
4: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
3: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
7: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
3: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
8: nie jest łatwo, jak jest. Jesteś wielkim faworytem.
3: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
9: SK Braniewo New. Krzysiek Jaworski, zapraszam. Ostatnie szlify. W szpitalu wojewódzkim w Elblągu dobiega końca budowa nowego skrzydła onkologicznego.
10: Właściwie to jest ukończone.
9: Mówi dyrektor szpitala Elżbieta Gellert. Nowe skrzydło onkologiczne ma być otwarte jeszcze w tym roku. Koszty jego budowy i wyposażenia to ponad 90 milionów złotych. O książkach, inspiracji i życiu w Holandii będzie można porozmawiać w Braniewie i w Pieniężnie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Taką okazję 2 października o 17 będą mieli czytelnicy w bibliotece w Braniewie, a 3 października o 10 w bibliotece w Pieniężnie.
11: Jankes, Kama.
12: I Wiktor.
13: W Radiu RSK.
14: Tak. Wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
15: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, fals start, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
16: Oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pogodziłem się z narzeczoną, więc jest wszystko pięknie.
17: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
14: O, jak nie 4.
15: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
14: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
15: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to jakby to było? Prim ballerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku oczywiście. Patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Żużle się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja nie słyszałem. Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone, no?
0: Tak jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: To miłe, no.
0: W ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się
2: zarejestrowało
0: na kamerach. Do Roberta. Z nowym dzieckiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tam to wstawił nowe.
2: Robert był nie zawsze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, Jezus, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund. Tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Łobodobo, niech nam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 7.17. Idealnie się składa po 7.17. 7 wygrywa.
1: W Radiu SK
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania Eskowe klapki Kubota, skarpetki Eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I prosimy. Przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minutki.
0: Tak jest, dwie minuty. Zrobimy się, spokojnie, będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dzień dobry, kto z nami?
4: Cześć, Monika.
2: Cześć, Monika, jak tam u ciebie poniedziałek?
4: W porządku.
2: No to będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga!
1: Rozpoczęta!
0: Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre.
3: Mamy trzecie.
0: To, jest trzecie, lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
0: Dobrze.
3: Ajajaj, dobrze.
1: Czwarte.
3: A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się... Chłopcie!
0: No,
2: ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
5: Dobrze. Sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo pończochy.
0: Pończochy?
5: O ja, przeliteruj.
4: P-O-N-O-C-Z-O-C-H-Y.
2: Pończochy. Trochę nas
0: powiedziałaś pończochy.
5: Trochę cię
4: pończochy. CZ powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przed CZ, bo jeszcze O powiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo! Oddaję pałeczkę innej osobie.
2: Fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie bądź taki Bartek z Marsji.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Szóste.
0: Danielku,
2: jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie! Złoty! No złoty kolor!
3: 20 okay. sekund nam zostało, dawajcie
0: zawsze
3: kogoś.
0: Biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś nowego na siódmy, szybko! 15 sekund!
2: Dzień dobry! Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, siódme. Szybko, dźwiękowo, jak kibicowała cała Polska siatkarzą. Dawaj, dźwięk, jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
2: Udział z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak, to nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami
6: jak
0: pieniędzy.
6: Gorzów z Poznaniem.
0: Witamy w tak fana czarnego
6: Witamy.
0: Sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: Ostrowia Ostrów.
0: Gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: No. Polska górą!
3: A jakby co, to pamiętajcie. Tylko falubas!
0: Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy.

0: szybko leci ten poniedziałek. Już 7.30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
1: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście, rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Dzisiaj kolejny mecz.
2: Ojejku, znowu?
1: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: Lepiej leć po cipsiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy. Z kim? Gramy. A jaki sport?
1: Ze Szwecją, piłka nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
1: Fajnie, co?
3: W Szwecji do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Poniedziałek, 28 września. Jeśli ktoś narzekał ostatnio na pochmurną pogodę, to mam dobrą informację. Przez cały tydzień nad Braniewem słonecznie, bezchmurnie i ciepło. Na termometrach będzie w granicach 20 stopni, do tego słaby wiatr i jakość powietrza bez zarzutu. Miejmy tylko nadzieję, że się prognozy nie zmienią.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
10: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
9: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
12: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
9: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20.45.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
13: Jankes.
14: Jankes.
13: Kama. I Wiktor.
14: Radio RTSK.
15: Startujemy z poniedziałkiem, 7.32, niektórzy z turbulencjami.
16: No, pytanie właśnie, jak wy wystartowaliście, jak ten począteczek, halo?
17: Siemanko, Radio SK. U mnie dość spore opóźnienie, miałem być o 6.00, mam do pracy jeszcze 46 km, także chyba kierownik może wybaczy, może nie, zobaczymy.
18: A to jak udobruchałeś swojego kierownika?
17: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
18: To się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
16: I nie pytajcie jak osioł. Daleko jeszcze?
18: Da!

0: to już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale, a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, to oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, uwaga, uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich, pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dynki.
2: Tak! I uważajcie, Kama uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kg!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Ma to dynia od deweloperka?
4: Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
9: I po reklamie.

0: mamy dla ciebie dobrą i złą informację.
1: Jest bardzo dobrze.
2: A trzecia jaka jest?
1: Są dwie.
0: Są dwie.
1: Dobra, jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
1: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
1: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
1: Słuchajcie, zobaczymy, jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
1: Łą, łą, na łące. No, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca, Nosel wkręca, Nosel wkręca w Radio SK.
5: Słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie, geowłóknina Halina, telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
5: Jakie kosz? Nic nie rozumiem.
6: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
6: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani i dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
5: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
6: Już mówię, proszę pani. Trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
5: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
6: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
5: No a co, proszę wyrzucić, no to po co mi
6: no
5: to?
6: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
5: No to co ma, to co ja mam kontener dać?
6: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
5: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
6: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
5: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pani ze mnie głupia.
6: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
5: Ja pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj.
6: To może inaczej, to może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
5: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
6: No proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
5: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
6: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
5: Dobra.
6: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
7: Cześć babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
5: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci tu uszykowałam jajka, zupę, a gówno ci teraz wszystko. Razem to w kiby i macę poczułkę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Oj, ósma za chwilę, proszę jeść śniadanie, żeby nie być Houdini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, a ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK, tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na sk.pl, bo tam naprawdę wszystko mieszka.
3: Skama i Wiktor.
4: Kama
3: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Poniedziałek, 28 września. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka, bo zdrowie. Wścieklizny, żeby wiedzieć, że groźna, i tajniaka, czyli ciemne okulary, płaszcz i kapelusz, dzisiaj mile widziane. Całkiem przyjemny poranek w Braniewie. 11 stopni teraz, a 19 będzie w ciągu dnia. Do tego bezchmurne niebo i uwaga, tak ma wyglądać cały tydzień.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Punkt 8 na zegarach. To jest Eska News. Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
4: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
5: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
4: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
3: Informował krakowski reporter Eski Kuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nóżownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
6: Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród, czy wiele osób.
3: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostwa Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
0: SK Braniewo News.
2: Rafał Maliszewski. Po tym, jak ukraiński partner Elbląga uhonorował banderę Szuchewicza i dywizję Waffen-SS Galicjan, radni PiS chcą zerwania współpracy i zmiany nazwy elbląskiego ronda Tarnopol. Jednak na sesji projekt uchwały w tej sprawie zablokowali radni Koalicji Obywatelskiej. Na znak protestu radni PiS opuścili sesję.
7: Radni mają prawo przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.
2: Mówi Rafał Trax, wiceprzewodniczący rady, i zapowiada zwołanie sesji nadzwyczajnej. Tymczasem prezydent Elbląga ogłosił konsultacje społeczne w sprawie Tarnopola.
8: Mieszkańcy niech się wypowiedzą w tej sprawie.
2: Mówi Michał Miscan. Konsultacje ruszają w poniedziałek.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
11: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
12: We wszystkim, we wstawaniu!
11: Dokładnie, bardzo dobrze.
12: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
11: No i także jest dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również oczywiście. Było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
13: No właśnie, mamy poniedziałek, u mnie prawo serii. Popsuła się suszarka do ubrań. Popsuła się zmywarka. Czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
11: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
12: Czekaj, do dziewiątej jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: po ósmej, kama ciągle działa,
1: Ja jeszcze tak, no.
2: Działa bardzo dobrze i no będzie wszystko w porządku, spokojnie.
0: Najwyżej się weźmie ten laso taśmy, tam się zatentęguje, trytytką jej nogi zwiążemy, będzie działać dalej.
1: A ręcznikiem będzie się to leci.
2: Wszystko gra, wszystko działa i bardzo dobrze i tego i wersji będziemy się trzymać. Tutaj ESK kończy ten Impala.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Pani ministra.
1: Słuchajcie, ono odradza używania przysłów, powiedzonek i sentencji z wilkami, bo większość z nich buduje, uwaga, przykry wizerunek tego zwierzęcia.
0: No tak, jak się mówi na przykład, że człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
2: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
1: Jak?
2: Trzeba
1: takie pozmieniać. Pozytywne stwórzmy.
2: Stwórzmy, dobra, uwaga. To może tak, co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
1: Bez wilków nie ma kołaczy.
2: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
2: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: Widziałem się, spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też był na stacji paliw i też mnie zaatakował. Mam połóweczkę. I nie do pełna.
1: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
3: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką. Hejka. Dzień dobry.
4: Hejka.
3: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
1: Właśnie.
4: Na wycieczkę jedziemy.
1: Gdzie?
4: Do czeskiej Saksonii.
1: Czeska Saksonia?
4: No, czeska Saksonia.
1: Niemcy się nie obrazili się?
0: Czeska Saksonia?
3: Ja mam nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
4: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
1: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną. Saksonię już mają.
4: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
1: Kurczę, fajnie tam się dzieje w tej chwili.
3: Czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
1: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28 września.
0: Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
1: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
4: No tata się stresuje, nie? Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
3: A jak ci to idzie?
4: No czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś
1: zrobić. No dobra, ale w takim razie, moja droga,
0: piękne.
1: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
4: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Ale... Cudowna córeczka, mamy to!
1: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na tysiaka do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolone nasze słuchy.
1: Super!
3: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
1: Ojejku,
3: może, żeby tacie tętno nie skakało, to ty weź się do nauki, dziewczyno!
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: wszystko. Kręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa. Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
1: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
2: No, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
0: Nie, właśnie nie zdążył to płakać, bo ukradli. No o to chodzi w tym wszystkim.
1: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października.

0: Czekaj na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią Wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: W Braniewie i regionie powrót lata. Dzisiaj bezchmurne niebo, a termometry pokażą 19 stopni. Jeśli prognozy się nie zmienią, to tak będzie wyglądał cały tydzień, z przyszłym weekendem włącznie. Polska złota jesień. Do tego słaby wiatr i bardzo dobra jakość powietrza. Warto wykorzystać te dni na spacery i naładowanie organizmu witaminą D.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Brocki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski, sprzedawali na części, zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu z sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze jego pracę oceniło 33% ankietowanych.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: 8.30, pół do dziewiątej. Człowiek człowiekowi...
10: Radiem.
11: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
12: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alice wiedział, nie powiedział, a to było tak.
9: Coś jeszcze?
10: No pewnie, patrz, następne.
9: Halo?
13: Jak wilki wyje.
10: Jak wilkie, to nie wyje.
9: No to smacznego życzymy, jak wilkie teraz. No.
11: Yeah!

0: Tak się, Janki, śmiałeś z kamy, że się ona popsuje do końca programu. I co się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak. Ja już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, potrzebny. Masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować je dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
0: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, nie kupujesz.
1: No i bardzo dobrze, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
2: No
1: a teraz kupuję zabawki, bo na to go stać. No. Tak to wygląda.
0: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
1: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka? Kaczka robi kwak, kwak. Czy wiesz, jak robi indyk? Kul, goczek, gul, gul.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
18: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
12: I po reklamie.

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilki. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia.
2: To prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam w nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Nie chwal wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Janka, może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurczyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze, no.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co? No. Nagle to po wilku.
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: To elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią o naszej akcji. O,
1: nasza akcja, ono ściśle tajne, zdecydowanie zwala z nóg.
2: Rzeczywiście. A nie wiem, nie pamiętam.
3: W tamtym roku rzeczywiście, no byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
2: Nie pamiętam.
1: Byliśmy w Hiszpanii, poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy, dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
3: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane, my też nie wiemy. Oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
1: Będzie epicko!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.
1: Nie mogę się już doczekać.
3: Nie pamiętam.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną, Marcina Kołodziejczyk.

0: dłużej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
1: Poniedziałek, 28 września, imieniny obchodzą Marek, Tymon oraz Lena i Wacław. A jak mówi mądrość ludowa, na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława. Takie przysłowie. Słoneczny, przyjemny poranek w Braniewie, 12 stopni i będzie tylko lepiej. Maksymalna temperatura dzisiaj to 18 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: 9 na zegarach, zaczynamy. Newsy, Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada.
3: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
2: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
2: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurka, czy wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
5: SK Braniewo News.
1: Rafał Maliszewski. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca rozpoczęła akcję Ciepło w Twoim Domu. W porozumieniu z samorządami rozwiezie drewno opałowe do potrzebujących rodzin z Braniewa i okolic.
6: Przeważnie to są osoby samotne, których nie jest stać na zakup drewna.
1: Mówi Edward Szuszkiewicz, prezes fundacji, która od kilkunastu lat zajmuje się pomocą i wsparciem. Stracił orientację na grzybach. Odnaleziono 77-latka, który w zabłądzie w lesie w okolicy Gotkowa. Po północy odnalazł go strażak z OSP w Osieku. Pamiętajcie, najważniejszym gadżetem na grzybach jest naładowany telefon.
7: Wiem, bo jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Timms, Bez Końca, Lady Gaga, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: właśnie teraz byłam na imprezie w roku jakimś 2006. Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Dawid Podsiadło i Sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej i choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Adam Serlak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK. 23 minut do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
2: masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: I po reklamie.

0: mnie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego, że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apatę nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Elbląg! Już 1 października w salonie Skoda HADM Gramatowski odbędzie się Epic Roadshow. To premierowa okazja, żeby zobaczyć zupełnie nową Skodę Epic. Czekamy w godzinach 11-18 przy Warszawskiej 87 w Elblągu. Skoda HADM Gramatowski. Poznaj Epika z bliska.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadają w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.
8: Nawet 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Braniewie. Przed nami prawdziwie letni dzień. Bezchmurne niebo, lekki wiatr, jakość powietrza znakomita. Mamy piękną polską złotą jesień, która powinna zostać z nami co najmniej przez tydzień. Marek, Wacław oraz Tymon i Lena to dzisiejsi solenizanci.
9: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
10: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
9: A druga tura za 2 tygodnie, przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,29 zł. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
11: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3,14 zł średnio w skali ogólnopolskiej.
9: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
12: SK Braniewo News.
8: Rafał Maliszewski. Święty Jan Paweł, uczeń, misjonarz. To hasło tegorocznych dni papieskich, które w Elblągu odbędą się 13 października. W tym dniu biskup elbląski wręczy tułusy, czyli swoje nagrody. Wieczór uświetni występ zespołu Nie ma go tu. Jutro o 16 w Ratuszu Staromiejskim otwarte warsztaty konsultacyjne. Uczestnicy będą zastanawiali się, jakie aktywności sportowe, poza piłką nożną i lekkoatletyką, mogą być realizowane na zmodernizowanym stadionie przy Krakusa. Rozmowy o książkach, inspiracji i życiu w Holandii. To w piątek o 17 w bibliotece w Braniewie, a w sobotę w bibliotece w Pieniężnie. Zapraszamy na spotkanie z autorką Agnieszką Zakrzewską.
13: Minuta po 10:00 z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Agnieszce.
1: Zna się na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak 5 osób nagrało tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damiano David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, po nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
5: Poniedziałek, 28 września. Dzisiaj przypada dzień tajniaka. Płaszcz i kapelusz jednak się nie przydadzą, bo termometry pokażą nawet 20 stopni. Ale już ciemny okular jak najbardziej, bo dzisiaj mamy w Braniewie słoneczne, bezchmurne niebo. I tak ma wyglądać cały tydzień. No przyznajcie, że miło.
4: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
6: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
7: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
6: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
8: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
6: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
9: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
6: Mówił selekcjoner Jana Urbana. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
10: SK Braniewo. News.
5: Rafał Maliszewski. Mają około 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, znalazł w okolicy młyna poszukiwacz skarbów. Znalezisko trafiło do Elbląskiego Muzeum.
11: Dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk.
5: Mówi dr Jakub Jagodziński. Dirhemy były wybijane na Bliskim Wschodzie i stamtąd docierały do osady Truso. 1 listopada Elbląski bieg niepodległości z nową trasą. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Biegacze będą mieli do pokonania 10 km. Trwają zapisy chętnie.
12: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. WNW, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Prima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. 2 minuty po 11.

0: Neptunica Watch i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej Radia SK, ja na przykład piszę dziewiątkę od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu dziewiątkę jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy.

0: Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: I po reklamie.

0: Ten kawałek zawsze mi się kojarzy z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznany, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę w SC.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.

0: O, fantastyczna ona jest. Miley Cyrus, Best Persuades w Radiu SK na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu, co niniejszym czynię. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bring the beat back.

0: Adam Serlak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Nawet 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Braniewie. Przed nami prawdziwie letni dzień. Bezchmurne niebo, lekki wiatr, jakość powietrza znakomita. Mamy piękną polską złotą jesień, która powinna zostać z nami co najmniej przez tydzień. Marek, Wacław oraz Tymon i Lena to dzisiejsi solenizanci.
3: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
5: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
4: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
3: Stan dwóch najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
6: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
3: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36- i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczenia kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
1: SK Braniewo. News.
2: Rafał Maliszewski. Sabotaż czy realne zagrożenie? Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybnej w Elblągu odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą, nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Na miejscu działają policyjni pirotechnicy.
7: Aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem,
2: mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano ludzi i została też wydzielona strefa niebezpieczna. Biblioteka w Braniewie zaprasza na spotkanie poświęcone psom, ich zachowaniu, potrzebom i życiu u boku człowieka. Gościem będzie Ilona Naspińska, trenerka psów i miłośniczka psiego behawioru. Spotkanie jutro o 19:00.
8: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem, komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

0: Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Nie wiem, trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy. A dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby. Więc my w takich tajniaków się zabawmy. Ktoś się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Ktoś się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi. Kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć albo jakiś cel osiągnąć, no dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba, na naszym eskowym messengerze.
1: Radio SK. To promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
3: Daj znać na sk.pl.
4: Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl.

0: Oglądana będzie... Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha Eski? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio Eska, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. O, to by było dopiero... Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy Dzień Tajniaka. Ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek. I okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grunt, że się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam, można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze, a ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi i już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w Eskowej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z Eską w nieznane!
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: I po reklamie.
8: Escort.

0: Gdyby chociaż w dniu tajniaka wszystko było takie proste, to na pewno dzisiaj chciałbym być kimś z was. Wszedłbym wtedy na sk.pl i zagłosował na ten numer w Rap 20, bo tutaj jakaś, no to właśnie, co się wyprawia? Tendencja spadkowa. MJ Deli, Deli Supreme, ostatnio na 8 i niestety spada. Jak ostatecznie będzie dzisiaj po 23? Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Huczyło dzisiaj po godzinie 23, a MJ Deli, Deli Supreme teraz, brzmiąc na antenie Eski, mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotów i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
14: Poniedziałek 28 września, no i mamy piękną złotą jesień. Na termometrach w Braniewie dzisiaj nawet 20 stopni. Bezchmurne niebo, lekki wiatr. Można by pomyśleć, że to lato, no, gdyby nie chłodne noce. Nad ranem termometry pokażą 11 stopni, a jutro znowu dużo słońca i 20 kresek.
13: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
15: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
16: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
15: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta, relacjonuje Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
17: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
15: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją, to w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony po tym, jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. A początek meczu o 20.45.
18: SK Braniewo.
19: News. Rafał Maliszewski. Ponad 100 pochówków, w tym 6 biskupów, największy w Polsce zbiór ornatów i kielichów grobowych, to wstępny efekt badań archeologicznych prowadzonych przez 3 lata pod posadzką Bazyliki Archikatedralnej we Fromborku.
20: Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają.
19: Mówi proboszcz ksiądz Jacek Wojtkowski. Trwa analizowanie danych zebranych podczas badań. Zdrowie zaczyna się w głowie. To hasło tegorocznych Elbląskich Dni Zdrowia. Startują za tydzień. W programie spotkania, warsztaty, szczegóły na stronie miasta.
21: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej to hity na czasie w Radio SK, Temper City, Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnianie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi, jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki. My, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A jakiś tam był kiepski system weryfikacji, bo my tutaj w Esce przecież na co dzień z warkoczykami w cekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy, Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
5: Uwaga, Elbląg! Już 1 października w salonie Skoda HADM Gramatowski odbędzie się Epic Roadshow. To premierowa okazja, żeby zobaczyć zupełnie nową Skodę Epic. Czekamy w godzinach 11-18 przy Warszawskiej 87 w Elblągu. Skoda HADM Gramatowski. Poznaj Epika z bliska.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy, no właśnie, Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miało swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy, wiecie, ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: Gdybym dołączył do składu Sugar Babes, zdecydowanie byłbym czarną owcą. Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album, zatytułowany po prostu Sugar Babes, i będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000, premierę tego nowego albumu Sugar Babes. Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod koinkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
16: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: To jest Liwka i Poza Tobą Nic. Taka nowość na naszej playliście w Radiu SK. Wśród hitów na czasie 4,5 minuty będzie godzina 14, ale najważniejsze, że 28 września w kalendarzu. Jak macie wypłatę na koniec miesiąca, no to albo dziś, albo jutro, a najpóźniej pojutrze. I ciekaw jestem, na jak długo. Wiadomo. Znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
18: Poniedziałek, 28 września. Dzisiaj przypada dzień tajniaka. Płaszcz i kapelusz jednak się nie przydadzą, bo termometry pokażą nawet 20 stopni. Ale już ciemne okulary jak najbardziej, bo dzisiaj mamy w Braniewie słoneczne, bezchmurne niebo. I tak ma wyglądać cały tydzień. No przyznajcie, że miło.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
20: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
19: Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna 2 tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obwarzanki.
21: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
22: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30% to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
19: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
23: SK Braniewo.
24: Rafał Maliszewski.
18: rowerem po wodzie. W sobotę na rzece Elbląg Splash Bike Challenge. Zadanie teoretycznie proste. W praktyce to test równowagi, sprytu i odwagi.
0: Wyzwanie polega na tym, żeby przejechać kładkę pływającą na wodzie. Kładkę długości 50 metrów, szerokości pół metra.
18: Mówi Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, organizator zabawy. Zapisy w biurze Grupy Wodnej w sobotę od 10. Braniewo świętuje z wojskiem. 9. Brygada Kawalerii Pancernej zaprasza w piątek na festyn z okazji Świętej Jednostki. O 11.00 uroczystości na placu przed Bazyliką. Od 12.00 do 15.00 festyn w amfiteatrze.
1: Prawie 3 minuty po godzinie 14.00 czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Chow Low. Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Porsiadło i Pięknie Płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot. I tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14:46 czasu polskiego. 14:46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc. Kiedyś może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby może, biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14:46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła. Radio
1: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z SK w nieznane!
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
8: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Linkin Park in the End. Do startu rakiety starszej pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jak im z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, no, właśnie, sami wiecie gdzie.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, ka stąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie, nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie, to właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie, absolutnie, ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no, właśnie, podglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowanie, a właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę i gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

przy zakupie dwóch deserów Fantazja, trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc.
9: Poniedziałek 28 września, no i mamy piękną złotą jesień. Na termometrach w Braniewie dzisiaj nawet 20 stopni. Bezchmurne niebo, lekki wiatr. Można by pomyśleć, że to lato, no, gdyby nie chłodne noce. Nad ranem termometry pokażą 11 stopni, a jutro znowu dużo słońca i 20 kresek.
10: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
13: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
12: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
14: Trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która będzie zabezpieczała ten materiał.
12: Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Wędkarze mają swój czas. We wrześniu ryby intensywnie żerują. Aktywne stają się teraz szczupaki czy okonie.
15: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
16: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
12: Zdradzili nam doświadczeni wędkarze, że jesień to też świetny czas na leszcza czy sandacza.
17: SK Braniewo.
18: New. Krzysiek Jaworski zapraszam. 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej zaprasza w piątek na uroczystość i festyn związany z dorocznym świętem jednostki. W programie uroczystości na placu przed Bazyliką Mniejszą od 11 i festyn w Amfiteatrze Miejskim od 12 do 15. Miasto partnerskie Elbląga Tarnopol upamiętnia żołnierzy UPA. Władze Elbląga pytają mieszkańców, co sądzą na temat dalszej współpracy z Tarnopolem. W sieci pojawiła się specjalna ankieta.
19: Myślę, że mieszkańcy niech się wypowiedzą w tej sprawie.
18: Mówi prezydent Elbląga Michał Missan. Ankietę znajdziecie na stronach miasta.
20: Tanta i Kościel, czyli SK. SK w Radiu SK.
21: Dwie minuty po 15, Sońta i Korościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywam się Marcin i Michał.
22: Marcin i Michał Sońta oraz Korościel.
21: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
22: A żona jak do ciebie mówi? Ej gruby, co u ciebie?
21: Witamy serdecznie.
22: Do mnie mówi, czy do ciebie Ogierze? Do ciebie mówi. Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15 słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no kleszcz.
0: Kleszcz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój drogi.
1: Tak, tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No, no tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre.
0: Ja też.
1: Nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę? Ja ci
1: nie, chciałem przypomnieć, że moje body też isn't ready, okay. Że też, w sensie.
0: Okej. Okay. Wszystkie hity zaczynają się w SC. No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrosio, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz co, kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal. A teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Różowa Pantera.
0: Tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz czego to wynika, bo...
1: Ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała elegancko.
0: Czterech niezdolnych osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. Kycinek. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i cztery osoby dadzą radę.
0: Oni wszyscy
1: się
0: chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie i
1: jeszcze jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz.
1: No, nie, ale wiesz co może dogodzić? Że ona mi się spodoba, ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No,
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podróżuje?
1: Bardzo lubię.
0: Zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca. Rozumiesz?
1: A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w hurcie masło drożeje. I to jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.

0: Oskar Cyms lubi tak bez końca. A co my lubimy, Cinek?
1: Co my lubimy? Eskaniosy już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
10: Dużo słońca i 18 na plusie teraz na termometrach w Braniewie. Noc 11 i czyste niebo. I w zasadzie taka mniej więcej pogoda będzie nam towarzyszyła w tym tygodniu. Wyjątkowo piękny koniec września. Jutro pełne słońce i 20 na plusie. W środę słonecznie 19. W czwartek także dużo słońca i także 19.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na Wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Podczas współkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in. co mogli widzieć ratownicy. Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
12: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na Wieżyczkach.
11: Na śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na kolejną firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
13: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
11: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski, jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
14: SK Braniewo New.
15: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Psie zachowanie bez tajemnic. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza na spotkanie. Gościem będzie Ilona Naspińska, trenerka psów i behawiorystka. Spotkanie odbędzie się we wtorek o 19 przy Katedralnej 7. Było pierwszą szkołą średnią założoną na terenie Polski. 29 września w 1535 powstało Gimnazjum Elbląskie.
16: Zjeżdżali tutaj na naukę synowie najmożniejszych rodów.
15: Mówi elbląska historyk Maria Kasprzycka. Obecnie w siedzibie dawnego Gimnazjum Elbląskiego znajduje się Elbląskie Muzeum.
17: Sojda i Koroście.
18: Sojda i Koroście.
17: Czyli ESK w Radiu ESK.
8: Dwie minuty po godzinie 16, a skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzi ci na dzisiaj?
17: A co jest po E?
8: Po E jest F.
17: No to F.
8: F. F w sensie.
17: Tak, F.
8: Okej, F. No dobra, F wszyscy możecie się zgłosić do zabawy, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem, co niecinek?
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan. Pani to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Nie, żartuję.
1: Nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam Paweł, za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra. Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie nerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki?
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź... Zła odpowiedź to jest punkt dla przeciwnika, albo brak, to też.
0: Zła lub dobra.
1: Ale cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Foka, nie, dobra, zwłaszcza dobra. Nieugotowana.
1: Czy da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to 1-1.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: To, tak, na przykład. No, ale... Albo fistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe.
0: To dobra, już cicho.
1: No nic.
0: Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardiej kobiece. Paweł wygrywa. Uhu.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torba
1: dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: What If, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, okay. Czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner się nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak, tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie, nie robię.
1: Aha, dobra. No to czyli tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. Okay. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
9: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda w Radiu SK. Mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się z badań, tak wyniknęło amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć
0: zabawki? A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.

0: Infinity, to jest Guru Josh Project w Radiu SK. Proszę Państwa, Cinek przegląda kalendarz i co wynika z tego kalendarza, Cinku?
1: Do dzisiaj są aż 3 nietypowe święta, aha, ja Ci powiem jakie, a Ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
0: To chyba jabłka albo wścieklizny.
1: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował, wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu, tak się powiem.
2: Promocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z SK w nieznane!
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
8: Uwaga, Elbląg! Już 1 października w salonie Skoda HADM Gramatowski odbędzie się Epic Roadshow. To premierowa okazja, żeby zobaczyć zupełnie nową Skodę Epic. Czekamy w godzinach 11-18 przy Warszawskiej 87 w Elblągu. Skoda HADM Gramatowski. Poznaj Epika z bliska.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Kuba i Kuba, chłopaki z Radio SK. Za 5 minut godzina 17 i SK Newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc.
17: Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka, Dzień Wścieklizny oraz Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Nie bardzo wiem, jak to połączyć. Wiem jednak, że da się połączyć najbliższe dni pogodą. Od dzisiaj do piątku w Braniewie pełne słońce i okolice 20 na plusie w ciągu dnia. W nocy 11-12.
18: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, Pasaż Leclerc.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
20: To paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
19: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. To między Rowami w województwie pomorskim, a Rusinowem w zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce czy Jarosławcu.
21: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
19: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
22: SK Braniewo. New.
23: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Rusza remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu. Oznacza to nową organizację ruchu na sterówce. Wjazd do Elbląga tymczasowym mostem z Warszawskiej Wapienną. Wyjazd w stronę Gdańska przez most Niski. Patrzcie na znaki. Strażacy z powiatu braniewskiego szkolili mieszkańców. Spotkanie odbyło się w weekend. Mówi Ireneusz Ciebiorek, szef braniewskich strażaków.
0: Chcemy edukować i uczulić mieszkańców, żeby też nie powodować fali paniki.
23: Spotkania edukacyjne odbyły się w jednostkach PSP i OSP w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.
1: Sońta i Koroście.
2: Sońta i Koroście, czyli SK Radio SK.
4: Witajcie kochani, to jesień, ale przepiękna, słoneczna, kasztany można zbierać i robić ludziki. Moja najmłodsza córeczka mówi, patrz tatusiu, zrobiłam ludzika, to Roman Giertych z kasztanów zrobiony.
24: A jak wygląda Roman Giertych z kasztanów?
4: Ja mówię, córeczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Cinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
24: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
4: Nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, co można super zrobić z kasztanów. Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dareteo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z Kasztanów. Pogratulowałem jej. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z Kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te zgłoszenia.
1: I też piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów. Tak. Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back. Take me back.
1: Ja miałem to powiedzieć.
2: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back!
1: Radio-eska.
0: Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
2: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
1: No tak.
2: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. Mhm. Jest teraz 7 z Polski.
1: 7 z Polski, a najwyżej która jest z Polski?
2: Polski, szałot.
1: Ale na którym miejscu jest?
2: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem. Aha. Jest sałatka z boczkiem, z warzywami i sosem majonezowym. Pusta generalnie. Sałatka z buraków jest. Aha. Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka, to nie jadą takiej. Wiosenna. Aha. Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, śmietaną lub jogurtem. Ćwikła.
1: No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przecież jest super.
2: No i ćwikła też im się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak? Aha. I jeszcze sałatka warzywna.
1: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim Ćwikła, wiesz?
2: Tak?
1: Tak.
2: Dlaczego?
1: To
2: była czerwona?
1: Po tym, jak zobaczyła mnie bez ubrań.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zemszak. Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Skinny, to Morello Gossip w Radiu SK. Za 29 minut, godzina 18. Telewizja Polska chwali się wynikami oglądalności meczu piątkowego z Bośnią i Hercegowiną piłkarzy. Na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej i platformach jednocześnie oglądało ten mecz 3 800 000 Polaków.
1: No.
0: Czy patrzyło na to?
1: Ciekawe, ilu zasnęło w tym czasie z tych 3 milionów. Nie, no to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony telewizji.
0: I tam było na co popatrzeć.
1: Zdecydowanie.
0: A rzeczywiście, w piątkowy mecz no łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ono robi tak.
1: No, trochę inaczej robi jednak.
0: No, czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więc.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions, grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Cicho, Sza i Sanach w Radiu SK. Za chwilę będą SK Newsy, co nie?
1: Tak, my już lecimy, wracamy jutro, ale zostawiamy was w dobrych rękach Michała Hanczaka. Polecamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: być.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Poniedziałku na popołudnie w Braniewie to 17 stopni na plusie. Noc to okolice 11. Naprawdę przyjemny dzień jak na koniec września. Co ciekawe, najbliższe dni będą podobne, a więc szykuje się nam piękny przełom września i października. Do piątku okolice 20 na plusie w ciągu dnia i słonecznie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał Aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
9: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
12: SK Sport News.
11: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7-6-3-6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
9: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
12: SK Braniewo New.
13: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Ochotnicy z powiatu braniewskiego uczestniczyli w 3. Kongresie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie było okazją do podsumowań oraz wręczenia nagród w branżowych konkursach. Wyróżnieni zostali m.in. druhta Marta Pliszka z OSP w Lipowinie i druh Dawid Patalon, strażak z Braniewa. Znamy już zawartość 5-litrowych butli znalezionych dzisiaj w Elblągu przy skrzynce z przyłączem gazowym.
14: W butelkach, które zostały zabezpieczone tutaj przy ulicy Rybnej w Elblągu, znajdowała się łatwopalna substancja.
13: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia już nie ma.
12: Imprezka. Poniedziałkowa imprezka jest trochę jak odtrutka po ciężkim początku tygodnia, w niektórych przypadkach tak było, albo jak rozgrzewka, albo dziś przed meczem ze Szwecją, albo przed innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Hanczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else na antenie Radia SK w imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Deli, Deli Supreme, już teraz gram wam w imprestę. To numer jeden, rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezie gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, ale faktycznie Tylko kochaj mnie z Ali na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafia, Lickily. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezie, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z 3 w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z siebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.

0: zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprestę. A że wszystkie hity zaczynają się w ST, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie raz ten kawałek u nas usłyszycie. Za kilka chwil Ariana Grande i Eddie Break Free, ale wcześniej jeszcze Marek, nasz słuchacz z głosówką na temat tego, co przedstawia najnowsze zdjęcie w jego smartfonie. Nawet dostałem kilka tych najnowszych zdjęć. U Marka królują zegarki.
1: Jestem na etapie wyboru zegarka na 18 dla swojego syna i nie mogę się za bardzo zdecydować. Może inni słuchacze mi pomogą. Pozdrawiam.
0: Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało oczywiście. Natomiast ja uważam, że zegarek na 18 powinien pokazywać dobrze czas. Czas się wyprowadzić.
2: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
3: I po reklamie.

All of my love. I będę Easy Bizu na antenie Radia SK w imprezce przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią. A jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki. I można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją. No w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce. Na nagrody już wiecie, jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS. Eska.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
7: Rafał Maliszewski. W naszym regionie wciąż brakuje zgodnych dawców szpiku. By pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka, wystarczy wypełnić formularz na stronie DKMS.
8: I zamówić do siebie pakiet rejestracyjny do domu, pobrać sobie wymaz z wnętrza policzka.
7: Mówi Jakub Skorupa z Elbląga, organizator akcji rejestracji potencjalnych dawców. Próbki odsyłamy do fundacji DKMS i po kilku tygodniach otrzymamy potwierdzenie rejestracji. Razem czyta się ciekawiej. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza w czwartek 1 października na spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Rozmowa będzie dotyczyła Mariny Carlosa Ruisa Safona. Początek spotkania godzina 16.
9: Muzyka się żyje.
10: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny Radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram wam jeszcze przed 20. wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają Kwiatonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie Złote Tarasy w Warszawie.
9: Imprezka.
10: Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK. To później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19 tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie głucha noc, a on właśnie robi zdjęcia pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożył, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie głucha noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45, a u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, wręcz po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin.
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super.

0: Talking about it, to jest To Flow na antenie Radia SK w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami, no w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie, no bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu, no przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami, ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało, no jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek, no bo odlot ściśle tajny powraca. Już niedługo zabierzemy kolejną grupę naszych słuchaczy w nieznane. Nie wiecie dokąd, ale wiecie kiedy, pod koniec października i z kim, z naszą poranną ekipą. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę, polecieć na fajny weekend, to zgłaszajcie się już teraz przez apkę Radia SK.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: I po reklamie.

0: Kto po tym poniedziałku czuje się jak zombie? Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuje się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Westechanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SKPL oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość o Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezce zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cytadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
18: SK Braniewo. Na czasie.
19: Rafał Maliszewski. Sezon grzybowy w pełni. Spacer po lesie to dla wielu przyjemność. Niestety każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia.
20: Zbierajmy wyłącznie grzyby, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości. W ocenie grzybów mogą pomóc grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Elblągu mamy grzyboznawcę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do nas.
19: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowid w Elblągu, jest dla ciebie.
21: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
19: informuje Anna Giziewicz. Udział w konkursie jest bezpłatny. Po szczegóły wskakujcie na stronę Światowida.
22: Muzyką się żyje.
23: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje SK. Lada dzień mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia. No i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi Mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
0: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
3: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
0: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
23: A cały mój wywiad z Mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na sk.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony. Impreska. Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie powoli się szykują, malują się na biało-czerwono. Może też szykują jakieś wuwuzele i zaczną oglądać mecz o 20.45. Gramy ze Szwecją, a na razie rozgrzewkę mamy imprezową. A e i o u, gimnastyka buzi języka. Miley Cyrus za chwilę, teraz Łatwo Gang.

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym tournée nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockstone, nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockstone. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy, tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy, przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Esce.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20:30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego.

0: leci z Eską w nieznane!
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardzo.

0: Sombry, Homebreaker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego. Chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. Tak się zdarza czasami, no niektórym mężczyznom, że no te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

Halo, halo, potop szwedzki to już był dawno temu, a na razie, o proszę bardzo, Szwecja już wygrywa z Polską 1-0, mecz no dopiero się rozpoczął. A to był Oskar Sims i jego hit Bez końca.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
17: Rafał Maliszewski. Rozmowy o książkach, inspiracji i życiu w Holandii. To w piątek o 17 w bibliotece w Braniewie, a w sobotę w bibliotece w Pieniężnie. Zapraszamy na spotkanie z autorką Agnieszką Zakrzewską. W sobotę na rzece Elbląg Splash Bike Challenge. Zadanie teoretycznie proste.
18: Wyzwanie polega na tym, żeby przejechać kładkę pływającą na wodzie. Kładkę długości 50 metrów, szerokości pół metra.
17: Mówi Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, organizator zabawy. Zapisy w biurze Grupy Wodnej w sobotę od 10. Zrozumieć psa. Biblioteka w Braniewie zaprasza na spotkanie poświęcone psom, ich zachowaniu, potrzebom i życiu u boku człowieka. Gościem będzie Ilona Naspińska, trenerka psów i miłośniczka psiego behawioru. Spotkanie jutro o 19.00.

0: Eskabraniewo. Eskabraniewo News.
1: Miasto partnerskie Elbląga Tarnopol upamiętnia żołnierzy UPA. Władze Elbląga pytają mieszkańców, co sądzą na temat dalszej współpracy z Tarnopolem. W sieci pojawiła się specjalna ankieta.
2: Myślę, że mieszkańcy niech się wypowiedzą w tej sprawie.
1: Mówi prezydent Elbląga Michał Misan. Ankietę znajdziecie na stronach miasta. Można ją wypełniać do 16 października. Braniewo będzie świętować wspólnie z brygadą. 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej zaprasza w piątek na uroczystość i festyn związany z dorocznym świętem jednostki. W programie uroczystości na placu przed Bazyliką Mniejszą od 11 i festyn w Amfiteatrze Miejskim od 12 do 15. Wystąpi m.in. zespół Riviera z Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni. Było pierwszą szkołą średnią założoną na terenie Polski. 29 września w 1535 powstało Gimnazjum Elbląskie.
3: Zjeżdżali tutaj na naukę synowie najmożniejszych rodów polskich i nie tylko.
1: Mówi elbląska historyk Maria Kasprzycka. Obecnie w siedzibie dawnego Gimnazjum Elbląskiego znajduje się Elbląskie Muzeum. Wsie zachowanie bez tajemnic. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza na spotkanie poświęcone psom, ich zachowaniu, potrzebom i codziennym życiu u boku człowieka. Gościem będzie Ilona Naspińska, trenerka psów i behawiorystka. Spotkanie odbędzie się we wtorek o 19 przy Katedralnej 7. We wtorek rusza remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu. Oznacza to nową organizację ruchu na Starówce. Wjazd do Elbląga tymczasowym mostem z Warszawskiej Wapienną. Wyjazd w stronę Gdańska przez most Niski. Patrzcie na znaki. Zabraknie wody. W związku z pracami na sieci wodociągowej we wtorek pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy przy ulicy Szarych Szeregów, Wybickiego, Andersa, Alei Odrodzenia od numeru 25 do 37 oraz Pułkownika Dąbka numery 185, 187 i 213. Wody zabraknie w godzinach 8-16. Zdrowie zaczyna się w głowie. Od 5 do 10 października odbędą się Elbląskie Dni Zdrowia. Tegoroczna edycja poświęcona będzie zdrowiu psychicznemu, profilaktyce i budowaniu dobrostanu. W programie m.in. dyżury psychologów i terapeutów, warsztaty, konferencje czy dni otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego. Znamy już zawartość 5-litrowych butli znalezionych dzisiaj w Elblągu przy skrzynce z przyłączem gazowym. Była w nich żółta ciecz, a na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
4: W butelkach, które zostały zabezpieczone tutaj przy ulicy Rybnej w Elblągu, znajdowała się łatwopalna substancja.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia już nie ma. Podejrzane przedmioty zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań. Strażacy z powiatu braniewskiego szkolili mieszkańców. Spotkanie odbyło się w weekend, mówi Ireneusz Ciebiorek, szef braniewskich strażaków.
5: Chcemy edukować i uczulić mieszkańców, żeby też nie powodować fali paniki.
1: Spotkania edukacyjne odbyły się w jednostkach PSP i OSP w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Młodzi w Pieniężnie pokazali, że mają pomysły i energię. Sami zorganizowali Święto Młodzieży, które było finałem projektu pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. W trakcie spotkania w Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się m.in. pokaz talentów, kiermasz ciast, karaoke i warsztaty artystyczne. Ochotnicy z powiatu braniewskiego uczestniczyli w 3. Kongresie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie było okazją do podsumowań oraz wręczenia nagród w branżowych konkursach. Wyróżnieni zostali m.in. druhta Marta Pliszka z OSP w Lipowinie i druh Dawid Patalon, strażak z Braniewa. Największy w Polsce zbiór ornatów i kielichów grobowych oraz 111 pochówków, w tym 6 biskupich. To wstępny efekt badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach we Fromborku.
6: Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają.
1: Mówi proboszcz ksiądz Jacek Wojtkowski. Badania podsumowano podczas konferencji. Ostatnie dni, żeby zapisać się na bezpłatne studia. Jeszcze do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W tym roku uczelnia uruchomiła 2 nowe kierunki: prawo i inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Szczegóły na stronach ANS Elbląg. Tego jeszcze w bibliotece nie było. Tym razem będzie można spotkać trenerkę psów oraz miłościczkę psiego behawioru. Temat poświęcony psom i ich zachowaniom, potrzebom i codziennemu życiu zainteresuje na pewno miłościków czworonogów. Pierwsze spotkanie we wtorek 29 września o 17 w Bibliotece przy Katedralnej w Braniewie. Wstęp wolny. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. Podlaskiem pierwsza tura czeków rozeszła się w minutę i 15 sekund. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września. Czy nasze województwo to dobry kierunek na odpoczynek?
7: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
8: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
9: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
10: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
11: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do
8: odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w górę.
1: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Nie dajcie się naciągnąć. ZUS przestrzega przed firmami i osobami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Mówi Anna Grybowska, rzeczniczka prasowa ZUS na Warmii i Mazurach.
10: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. A wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, np. członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
1: O książkach, inspiracji i życiu w Holandii będzie można porozmawiać już niedługo w Braniewie i w Pieniężnie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Taką okazję 2 października o 17 będą mieli czytelnicy w bibliotece w Braniewie, a 3 października o 10 w bibliotece w Pieniężnie. Dwa duże projekty na czele. Elbląski Ratusz opublikował wyniki cząstkowe głosowania w budżecie obywatelskim. Na chwilę obecną w inicjatywach ogólnomiejskich wygrywa Park Świateł w Parku Dolinka przed toaletami w elbląskich parkach i kastracją kotów wolno żyjących. Głosowanie trwa do 30 września.
0: SK Braniewo.
11: Święty Jan Paweł, uczeń, misjonarz. To hasło tegorocznych dni papieskich, które w Elblągu odbędą się 13 października. W tym dniu biskup elbląski wręczy tułusy, czyli swoje nagrody. Wieczór uświetni występ zespołu Nie ma go tu. Jutro o 16 w Ratuszu Stanu Miejskim otwarte warsztaty konsultacyjne. Uczestnicy będą zastanawiali się, jakie aktywności sportowe, poza piłką nożną i lekkoatletyką, mogą być realizowane na zmodernizowanym stadionie przy Krakusa. Rozmowy o książkach, inspiracji i życiu w Holandii. To w piątek o 17 w bibliotece w Braniewie, a w sobotę w bibliotece w Pieniężnie. Zapraszamy na spotkanie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Mają około 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, znalazł w okolicy młynarz poszukiwacz skarbów. Znalezisko trafiło do Elbląskiego Muzeum.
12: Dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk.
11: Mówi dr Jakub Jagodziński. Dirhemy były wybijane na Bliskim Wschodzie i stamtąd docierały do osady Truso. 1 listopada Elbląski bieg niepodległości z nową trasą. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Biegacze będą mieli do pokonania 10 km. Trwają zapisy chętnych. Sabotaż czy realne zagrożenie? Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybnej w Elblągu odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą, nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Na miejscu działają policyjni pirotechnicy.
13: Aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem,
11: mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano ludzi i została też wydzielona strefa niebezpieczna. Zrozumieć psa. Biblioteka w Braniewie zaprasza na spotkanie poświęcone psom, ich zachowaniu, potrzebom i życiu u boku człowieka. Gościem będzie Ilona Naspińska, trenerka psów i miłośniczka psiego behawioru. Spotkanie jutro o 19. Ponad 100 pochówków, w tym 6 biskupów, największy w Polsce zbiór ornatów i kielichów grobowych, to wstępny efekt badań archeologicznych prowadzonych przez 3 lata pod posadzką Bazyliki Archikatedralnej we Fromborku.
6: Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają,
11: mówi proboszcz ksiądz Jacek Wojtkowski. Trwa analizowanie danych zebranych podczas badań. Zdrowie zaczyna się w głowie. To hasło tegorocznych Elbląskich Dni Zdrowia. Startują za tydzień. W programie spotkania, warsztaty, wykłady poświęcone zdrowiu psychicznemu i profilaktyce. Szczegóły na stronie miasta. rowerem po wodzie. W sobotę na rzece Elbląg Splash Bike Challenge. Zadanie teoretycznie proste. W praktyce to test równowagi, sprytu i odwagi.
14: Wyzwanie polega na tym, żeby przejechać kładkę pływającą na wodzie. Kładkę długości 50 metrów, szerokości pół metra. No i trzeba po prostu przejechać. Wygrywa ten, kto dojedzie najdalej, albo ten, kto przejedzie najszybciej. Każdy przejazd kończy się spektakularnym wpadnięciem do wody. Dlatego mówię, że ta impreza bardzo cieszy kibiców. Małe przełożenie, tak żeby można było szybko kręcić, natychmiast uzyskać prędkość, wtedy jest stabilnie. Jeśli się uda ten początek wytrzymać, złapać równowagę, nabrać prędkości, no to wtedy już leci do końca.
11: Mówi Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, organizator zabawy. Zapisy w biurze Grupy Wodnej w sobotę od 10. Braniewo świętuje z wojskiem. 9. Brygada Kawalerii Pancernej zaprasza w piątek na festyn z okazji Świętej Jednostki. O 11.00 uroczystości na placu przed Bazyliką. Od 12.00 do 15.00 festyn w amfiteatrze. W programie m.in. występ zespołu Riviera z klubu Marynarki Wojennej w Gdyni. Sezon grzybowy w pełni. Spacer po lesie to dla wielu przyjemność. Niestety każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia.
15: Zatrucie grzybami najczęściej wynika ze złego rozpoznania grzybów jadalnych i trujących. Zbierajmy wyłącznie grzyby, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości. W ocenie grzybów mogą pomóc grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Elblągu mamy grzybosnawcę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do nas.
11: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Pamiętajcie również, że można skorzystać z pomocy grzybosnawcy, który pracuje w elbląskim sanepidzie. Od rana w Elblągu i Pasłęku trwają policyjne działania trzeźwość. Na blisko 1500 skontrolowanych trafił się jedynie trzeźwy. Dodatkowo był poszukiwany przez policję. Akcja-reakcja to kryptonim treningu, który pozwoli rozpoznawać rodzaje sygnałów alarmowych i właściwie na nie reagować. Szkolenia dla chętnych mieszkańców Elbląga i Braniewa odbędą się w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 14 w komendach Straży Pożarnej, a także w powiatach w poszczególnych siedzibach OSP. Do 30 września elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
16: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
11: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Głosować można elektronicznie przez stronę budżet obywatelski elblak.eu lub na tradycyjnych papierowych kartach. Potoczył kapcze do śmietnika. Rusza okres wymiany opon z letnich na zimowe i Elbląska Straż Miejska już wystawiła pierwszy mandat za wyrzucenie zużytego ogumienia do śmietnika, bo to nie miejsce dla opon.
17: Każdy mieszkaniec Elbląga, który ponosi opłatę za śmieci, ma prawo w roku 4 opony oddać u nas na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składając takie oświadczenie, że opłaca opłatę za śmieci i takie wtedy 4 opony rocznie może oddać za darmo.
11: Mówi Adam Joczny, dyrektor ZUO w Elblągu. Zużyte opony zawsze odstawiamy do zakładu utylizacji odpadów przy Mazurskiej. Razem czyta się ciekawiej. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza w czwartek 1 października na spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Rozmowa będzie dotyczyła Mariny Carlosa Ruisa Safona. Początek spotkania godzina 16. Zawille Plus. Kamil N., były prezes Fundacji Dumni z Elbląga, która otrzymała ponad 2 miliony z Ministerstwa Edukacji na nieruchomość w Karczowiskach Górnych, usłyszał zarzuty. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo.
18: W dniu 22 września bieżącego roku prokuratorzy zespołu śledczego w drugim Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przedstawili w ramach śledztwa prowadzonego w związku z realizacją programu edukacji i nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki, rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania, zarzuty kolejnym osobom, które uzyskały środki z funduszu. Zarzut usłyszał m.in. Kamil N. Stanął on pod zarzutem tego, że w okresie od 22 września 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku w Elblągu jako prezes zarządu Fundacji Dumni z Elbląga doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez ministra edukacji i nauki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 miliony 186 tysięcy za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru wykorzystania zakupionej w ramach dotacji nieruchomości w Karczowiskach Górnych zgodnie z warunkami podpisanej umowy. To jest przestępstwo z artykułu 186 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego i inne. Jak ustalono, podejrzany w dniu 23 września 2022 roku we wniosku o udzielenie dotacji w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosku o zakup nieruchomości w Karczowiskach Górnych podał i złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń istotnych z punktu widzenia uzyskania dotacji. Dotacja w kwocie 2 186 tysięcy została przyznana Fundacji Dumni z Elbląga. Środki z tej dotacji zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Podejrzany do zarzucanego mu czynu nie przyznał się. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci nadzoru policji. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
11: Głos na Krakusa. We wtorek o 16 w Ratuszu Staromiejskim odbędą się otwarte warsztaty konsultacyjne. Uczestnicy będą zastanawiali się, jakie aktywności sportowe poza piłką nożną i lekkoatletyką mogą być realizowane po modernizacji stadionu przy Krakusa.
0: SK Braniewo News.
1: Ruszy remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu, mówi prezydent Elbląga Michał Miscan.
19: 29 września planujemy rozpoczęcie prac na moście Wyszyńskiego. Przygotowaliśmy most tymczasowy, czyli przygotowaliśmy rozwiązania zastępcze dla mieszkańców, żeby zminimalizować utrudnienia, które będą z tym związane. Komunikacja miejska też została zmodyfikowana w taki sposób, aby zapewnić dojazd mieszkankom, mieszkańcom na zawodzie. Referat wsparcia przedsiębiorczości po drugiej stronie rzeki powiadomił wszystkich przedsiębiorców o tym, że taki remont się rozpoczyna. Potrwa on planowo do maja, do początku maja. Tak jak wcześniej powiedziałem, optymistycznie patrzę na temat i myślę, że to rzeczywiście tak się stanie. To jest początek takiego bardzo zmasowanego procesu inwestycyjnego w mieście, który był zapowiadany właściwie od początku kadencji, ale trwały do niego przygotowania. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że w wielu aspektach, bo czy to są inwestycje portowe, czy to są inwestycje w ścieżki rowerowe z naszego ZIT-u w miejskim obszarze funkcjonalnym, czy most Wyszyńskiego, czy wszystkie inne inwestycje, które są zaplanowane, są tak zharmonogramowane, żebyśmy nie nakładali na siebie i minimalizowali utrudnienia dla mieszkańców. Dzisiejszym briefingiem chciałbym zaproponować Państwu cykl takich spotkań za każdym razem, kiedy coś znaczącego w mieście będzie się zaczynało, żebyśmy mogli skutecznie mieszkańców poinformować o

0: zgodnie z planem. Prosimy o wyrozumiałość. Staramy się układać harmonogramy tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
1: SK Braniewo.
2: Dzień dobry, dziś w Radiu SK przybliżymy Państwu historię wsi Baranówka. To mała miejscowość niedaleko Fromborka, chociaż mieszkańcy tej miejscowości mówią, że to Frombork leży niedaleko Baranówki. Niech tak będzie, zwłaszcza z okazji 660-lecia tej miejscowości i z okazji tego ważnego jubileuszu historyk dr Robert Klimek napisał publikację, która zatytułowana jest Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. I właśnie teraz o historii Baranówki z autorem publikacji porozmawiamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja rozumiem, że o Warszawie, o Krakowie, o Gnieźnie można znaleźć dużo informacji nie tylko w internecie, ale we wszelkiego rodzaju muzeach, instytucjach i tak dalej. Ale jak dokopać się do informacji o Baranówce, o której mało kto współcześnie słyszał?
3: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Baranówkę, to jest troszeczkę informacji archeologicznych, historycznych w Muzeum Frühgeschichte w Berlinie, czyli Muzeum Prehistorii, i one do tej pory w zasadzie nie były aż tak bardzo znane. Szkic grodzisk Baranówki, który opracował w 1826 roku porucznik Johann Gize, który właśnie opracował i wykonał 600 szkiców miast, murów obronnych, zamków i grodzisk. I właśnie wśród nich było grodzisko w Baranówce, dwa grodziska. Natomiast one spoczywały gdzieś tam zakopane w archiwach i jeszcze cudem ocalały, ponieważ znajdowały się one w Królewcu i przed zawieruchą wojenną, przed Armią Czerwoną, która w zasadzie wszystko niszczyła i zabierała. Udało się to gdzieś tam zabezpieczyć. W Berlinie leżało to gdzieś w piwnicach i dopiero jak mur berliński runął, to wszystko zostało opracowane. Także jeżeli chodzi o historię Baranówki, to jeszcze zanim poznałem tutaj panią Joasię, przeszło 10 lat temu, zainteresowałem się tymi grodziskami, ponieważ z nimi jest też związana legenda takiego historyka dominikanina z Elbląga, który urodził się w Torknicku, Szymon Grunau. Piękna legenda, ale no, Szymon Grunau jest mało wiarygodną postacią, ponieważ on troszeczkę pisał faktów, troszeczkę zmyślał, dodawał od siebie, ale mówił, że to są fakty, które gdzieś znalazł, prawda, bądź usłyszał od kogoś.
2: Legendy mają to
3: źródło. Dokładnie. Nie są to źródła wiarygodne. Natomiast on napisał, że jak Widewód z Brutenem przybyli tutaj z Cymbrii i byli oni potomkami, protoplastami Prusów i mieli 12 synów. Wśród nich był Hogo, któremu dali ziemię między Pasłęką a jeziorem Drużno i on tam założył ziemię, która później nazywała się Pogazania, a swoją główną siedzibę nazwaną Tolką miał w miejscu, gdzie teraz jest Baranówka. I to właśnie Grunau napisał i tak można było to później pociągnąć, te mity. Także to było takim czynnikiem, że tą Baranówką się troszeczkę zainteresowałem, napisałem dosyć obszerną publikację w czasopiśmie archeologicznym, do którego swego czasu dotarła pani Joasia i tak ze mną też nawiązała.
2: Sołtyska Baranówki.
3: Tak, dokładnie.
2: Tak właśnie te dzieje wsi Baranówka, miejmy nadzieję, zobaczyły szersze światło dzienne i ta wieść będzie szła w świat.
3: Tak, oczywiście. A przy okazji już współpracy, no to przeanalizowałem dostępne akty lokacyjne, które mamy, które zostały opracowane, akty źródłowe, czy kapituły we Fromborku, czy też biskupstwa warmińskiego i tam też mamy sporo informacji na temat dzisiejszej Baranówki. Nawet jest troszeczkę starsza miejscowość niż ta dzisiejsza data, wspomniana 1366, bo wtedy miał miejsce akt lokacyjny, ale taki konkretny z zapisami, prawda? Natomiast same nadania już miały miejsce pierwsze na tym obszarze, które można po części wiązać z początkami Baranówki, jeszcze w 1297 roku. Natomiast w 1320 roku po raz pierwszy pada w źródłach nazwa Schafsberg, czyli no właśnie dzisiejsza Baranówka, czyli Owcza Góra. I od tego czasu ona jak gdyby cały czas sukcesywnie gdzieś tam się w źródłach przejawia. W 1358 roku był tutaj biskup Stryprok właśnie w Baranówce i podpisał akt lokacyjny dla nowo powstałej wsi w Komornictwie Jeziorańskim dla Frączek. A to znaczy, że tutaj był dwór obronny i prawdopodobnie na którymś z tych grodzisk. Mamy informację o rycerzu Andrzej Skolim. Tak podobny, prawda, do tego.
2: Niesamowite, do tego śpiewaka, jakie to informacje.
3: Tak, i ten.
2: Może to jakiś praprzodek.
3: Rycerz, tak, z Baranówki, Andrzej Skolim, jest wzmiankowany w 1419 roku, że on odsprzedał karczmę, bo tutaj był młyn, karczma w Baranówce, czyli to była bardzo licząca się wieś. No młyn świadczył o pewnej pozycji gospodarczej, ponieważ nie w każdej wsi był młyn, natomiast on miał duże znaczenie, ponieważ młyn

0: Nie, wiadomo, że mielono zboże, natomiast też i przygotowywano bardzo często chmiel pod produkcję browaru. Była karczma, natomiast karczma zapewne musiała brać browar z Fromborka, bo te karczmy, które były na terenie Warmii, ale też i państwa krzyżackiego, w odległości do jednej mili, jedna mila to jest w przybliżeniu 7,770 metrów, to one nie mogły same wytwarzać piwa, nie mogły zajmować się browarnictwem, czy nawet wyszynkiem, to musiały odkupować od najbliższego miasta, czyli zapewne od mieszczan Fromborka musieli kupować piwo i wtedy je sprzedawano.
1: A super, młyn, karczma, a mnie interesuje historia kapliczki, którą pokazała mi któregoś dnia właśnie sołtys wsi Baranówka. Czy pan wie coś więcej na ten temat?
0: No, na temat kapliczek może troszeczkę mniej, oprócz tego, że ona jest bodajże z początku XX wieku.
1: Taka no tak, ona jest młoda.
0: Secesyjna, prawda? Jak na kapliczki warmińskie to jest młode, bo to w okolicy jest dużo więcej starych, czy chociażby we Fromborku, czy w miejscowości Krzywiec. No, są to tam kapliczki, których proweniencja sięga XVIII wieku, początku nawet XVIII wieku, nawet XVII w niektórych przypadkach. Także tych starych kapliczek barokowych jest tutaj dużo. To jest akurat taka secesyjna kapliczka. Natomiast większej historii jest akurat nie znam. Ja się już kapliczkami tak nie zajmuję. To jest domena niejakiego pana Kuprianiuka, który zresztą tu często we Fromborku wiem, że bywa.
1: Tak, i miejmy nadzieję, że poznamy historię. Pan się dokopał jeszcze dalej. Także tym bardziej miło. Co pana najbardziej zaskoczyło w tej historii Baranówki?
0: Ja myślę, że te legendy, bo tych legend jest więcej. Zresztą ja już tutaj będę i o innych na spotkaniu opowiadać, w tych książce są opisane. Chociażby, no niestety też pisana przez Szymona Grunała, czyli mało wiarygodna, ale to, że tutaj gdzieś były kopalnie srebra, prawda, w średniowieczu.
1: Wow!
0: Wow, właśnie. I na niemieckich mapach sztabowych mamy tutaj niedaleko Baranówki właśnie, takie pole nad Bałdą, Silberkalben, czyli takie mieszanka niemiecko-pruska, czyli jakby srebrne kolce. I historycy niemieccy właśnie piszą, że to Grunałowi chodziło o to właśnie miejsce, że tu znajdowano srebro. Ile w tym prawdy, no właśnie szkoda, że Grunał jest mało wiarygodny. Natomiast,
1: legenda fajna.
0: Natomiast w źródłach warmińskich spotykamy się ze wzmiankami, na przykład koło Dobrego Miasta, niedaleko jeziora Limajno, było źródło, gdzie znajdowano grudy srebra. I to mam potwierdzenie jak gdyby historyczne. Także niewykluczone, że rzeczywiście w przeszłości gdzieś jakieś małe elementy grudki gdzieś znajdowano. Ewentualnie jest też taka możliwość, że było tam jakieś cmentarzysko, bądź też jakiś skarb, gdzie dużo tego srebra znaleziono i dlatego też uznano w ten sposób. Natomiast Grunał coś tam usłyszał, coś tam dopowiedział i dlatego napisał, że to jest kopalnia, prawda?
1: Ale takie właśnie ciekawostki są najfajniejsze. Po te i inne informacje odsyłamy do publikacji doktora Roberta Klimka Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach, a Państwa oczywiście zapraszamy do Baranówki, miejscowości, która ma ponad 660 lat, oficjalnie 660 i na pewno warto to miejsce zobaczyć, bo wciąż się rozwija.
0: Dokładnie, a gdyby wierzyć w legendy Grunała, to Baranówka powstała gdzieś pod koniec VI wieku naszej ery.
1: No niesamowite informacje.
0: Tylko mało wiarygodne.
1: Ale będzie co odkrywać. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
2: W Kamniczkach Elbląskich odbyła się konferencja poświęcona programowi Bardzo Młoda Kultura. Mówi Katarzyna Olewniczak.
3: Jest niezmiernie miło gościć Państwa w Kamniczkach Elbląskich. Zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie przyjął od nas również pan Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecni są również pan Michał Missan, prezydent miasta Elbląga oraz pan Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Na dzisiejszym wydarzeniu obecni są również uczestnicy inicjatywy lokalnej, czyli młodzież z Liceum Plastycznego z Gronowa Górnego wraz z zaproszonymi gośćmi. A teraz zapraszam pana dyrektora Antoniego Czyżyka o zabranie głosu.
4: Witam bardzo serdecznie Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć w przepięknych murach Kamieniczek Elbląskich i to przedsięwzięcie, które dzisiaj zagościło, uświetni piękny ten anturaż tego pomieszczenia. Proszę Państwa, od tego roku Centrum Spotkań Europejskich Światowid jest koordynatorem programu w województwie warmińsko-mazurskim Bardzo Młoda Kultura. Przy tym programie zadaliśmy sobie pytanie, takie bardzo proste, ale zarazem bardzo ambitne. Co młody człowiek, który ma dzisiaj być twórcą i nie być odbiorcą kultury, może nowego wnieść w swojej lokalnej społeczności. No i okazuje się, że przy realizacji już naszych przedsięwzięć, które zrealizowaliśmy w formie konkursu partnerstwa, 6 podmiotów zrealizowało swoje projekty i okazało się, że młodzież ma wspaniałe pomysły, realizuje te pomysły w swoim środowisku lokalnym. To jest poparte akceptacją tego środowiska. My, jako koordynator, chcemy zbudować partnerstwo instytucji kultury ze społecznością lokalną. Chcemy w tym projekcie pokazać, jaką rolę pełni doświadczony animator, który ma kształtować postawy młodych ludzi, ale chyba to, co chyba też jest ważne, żeby duże ośrodki, duże miasta były kulturotwórcze dla tych miejsc, które dzisiaj na mapie wydarzeń kulturalnych nie istnieją. Co zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy diagnozę na działalności edukacji kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim i ta diagnoza bardzo często pokazuje potrzeby naszego województwa, naszej społeczności lokalnej i to ma być również podręcznik na przyszłe nasze działania. Tak jak powiedzieliśmy, ten program będzie trwał do 2028 i mam nadzieję, że po doświadczeniach tych zrealizowanych dzisiaj również będziemy mogli spotkać się z nowymi partnerami i o tej naszej bardzo młodej kulturze mówić. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło przywitać pana wiceministra Macieja Wróbla i pana doktora Michała Miscana Welblągu, przepraszam, bo to chyba i zaszczyt dla wszystkich tutaj zgromadzonych, pokazujący, że potrafimy w tym naszym województwie o kulturze mówić dobrze. Panie ministrze, bardzo poproszę o kilka słów, bo ja jak się rozgadam, to trochę za dużo, ale ja myślę, że pan minister wiele ciekawszych rzeczy może powiedzieć. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo, witam także was. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami dzisiaj. Program Bardzo Młoda Kultura jest dla nas szczególnie ważny. On od kilku lat oczywiście funkcjonuje. Wcześniej operatorem było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ale teraz z powodzeniem tę pałeczkę przejęło Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Program Bardzo Młoda Kultura jest dedykowany mieszkańcom mniejszych miejscowości, poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Właśnie po to, żebyście mogli jako młodzi odbiorcy kultury być nie tylko uczestnikami tego świata kulturalnego, ale być jego współautorami, być kreatorami tego świata. Na tym polega to przekazywanie pałeczki młodym pokoleniom, aby dawać im szansę samorealizacji i tworzenia czegoś nowego. To jest niezwykle istotne. Dzisiaj w świecie algorytmów, platform społecznościowych, świata internetu, w którym każdy z nas jest obecny, sięganie do kultury, do tego rdzenia kulturowego naszego narodu jest niezwykle istotne. Ja wczoraj miałem wielki zaszczyt otworzyć w samym sercu Warszawy, czyli na placu Piłsudskiego, wystawę poświęconą Jerzemu Giedroyciowi. W rok Jerzego Giedroycia, 120 lat od jego urodzin. To jest człowiek, o którym dzisiaj możemy mówić z odwagą i z dumą jako o autorytecie wielu pokoleń, bo jego słowa, które wypowiadał wiele lat temu, są do dzisiaj niezwykle aktualne, mówiące o przyszłości cywilizacji, o przyszłości kultury i odpowiedzialności za kulturę. To on przez ponad pół wieku szefował najważniejszemu ośrodkowi niezależnej kultury za granicą, czyli stworzył wydawnictwo i miesięcznik Kultura, który mówił o sprawach dla Polski i Polaków najważniejszych. Był państwowcem, był patriotą, dla niego interes państwa był najważniejszy, ale kultura stanowiła trzon jego funkcjonowania. Uznawał, że właśnie dzięki kulturze przetrwa to, co najcenniejsze dla naszego narodu, przetrwa język, przetrwa tradycja i kultura będzie w stanie zadbać o naszą przyszłość. Dlatego też nie możemy dzisiaj zapominać o kulturze, nie inwestując w młode pokolenie. Bardzo chcemy, żebyście także każdego dnia w swoich szkołach mogli uczyć się tego, jak ten cyfrowy świat się zmienia i jakie niesie za sobą zagrożenia. Stąd na przykład w podstawie programowej szkół podstawowych i średnich edukacja medialna, a niedługo wiedza o filmie, czyli ta inwestycja w wiedzę o tym, jak kultura jest ważna i jak jest budowana. I cieszę się bardzo, że bardzo młoda kultura ma swojego opiekuna właśnie tutaj w Elblągu, że wy jako mieszkańcy sąsiednich miejscowości, Gronowa Górnego między innymi, możecie brać udział w tym projekcie. To jest dla nas też ważny sygnał, żeby ten program rozbudowywać, żeby zwiększać zasięg jego oddziaływania. Mamy oczywiście partnerstwa w każdym województwie i młodzież z każdego zakątka naszego kraju może brać udział w tym projekcie, ale ja jako mieszkaniec Warmii Mazur zawsze sercem jestem tu i bardzo się cieszę, że program Bardzo Młoda Kultura tak świetnie się rozwija w naszym województwie na Warmii Mazurach. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to zaangażowanie i trzymam kciuki za kolejne działania, bo przed wami tak naprawdę początek tej drogi, bo jeszcze dużo wyzwań, dyrektorze, dostaniecie od nas. Wszystkiego dobrego i dzięki. Panie prezydencie.
6: Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem do młodych ludzi powiedzieć, bardzo się cieszę, że jesteście z nami dzisiaj w Elblągu, w moim kochanym Elblągu, ale jednocześnie w mieście, które jest liderem subregionu w okolicy. Założyliśmy związek subregionalny gmin i powiatów Zalewu Wiślanego. A to, że jesteście tutaj liderem, jest Centrum Spotkań Europejskich, które swoją siedzibę ma w Elblągu. To widać odzwierciedlenie w pracach przepięknych, które już tutaj widzę z tego miejsca. Bardzo wam dziękuję za udział, za tak piękne oddanie rzeczywistości naszego miasta. Panie ministrze, bardzo się cieszę, że jest pan dzisiaj z nami. Dziękuję za to i dziękuję za ten projekt. Panie dyrektorze, panu również. A młodzieży życzę powodzenia. Jeśli czegokolwiek będziecie kiedykolwiek potrzebowali od samorządu elbląskiego, ja jestem oczywiście do dyspozycji i to mówię zarówno panu ministrowi, panu dyrektorowi, ale przede wszystkim wam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo mi się podobają wasze prace. Z chęcią za chwilę je obejrzę z bliska.
7: SK Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z punktu treningowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. To właśnie tutaj odbywa się specjalny trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Nie od dziś, to właśnie strażacy pomagają nam nauczyć się tego, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach rozmawiamy z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, starszym brygadierem Ireneuszem Ścibiorkiem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wy jako strażacy, ratownicy macie te wszystkie zasady w jednym paluszku i wiecie, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. My, mieszkańcy, musimy się tego nauczyć.
8: Może nie nauczyć, tylko zdecydowanie dać się namówić do tego, aby o naszym bezpieczeństwie, drodzy państwo, rozmawiać. Żeby nie bać się rozmowy o bezpieczeństwie, żeby nie bać się tych wszystkich komunikatów, żeby przychodzić na spotkania edukacyjne, bez względu na to, czy robią to samorządy, czy robią to strażacy ochotnicy, czy tak jak dziś właśnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie się spotykamy. Jedna z kilkuset lokalizacji, bo przecież specjalny trening reagowania to jest trening, który odbywa się 26 września na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Tak naprawdę chcemy edukować, chcemy przypominać, mówić, rozmawiać i uczulić mieszkańców, żeby też nie powodować fali paniki, niepotrzebnego strachu i lęku. Dziś tylko i wyłącznie chodzi nam o zdrową edukację w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dźwięki syren alarmowych, niejednokrotnie włączanie alarmu dla ochotniczych straży pożarnych, to już jest powód do tego, że wielu z nas zaczyna się zastanawiać, a przede wszystkim spogląda głębokim wzrokiem w niebo, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia. Otóż okazuje się, że właśnie przez to, że nie potrafimy rozróżniać, drodzy państwo, sygnałów alarmowych, tych sygnałów ostrzegawczych dedykowanych do informowania ludności, bardzo często popełniamy błąd i niepotrzebnie powstaje spirala strachu, zdenerwowania, paniki. Po to są te spotkania, abyście państwo mogli do nas przyjść i dziś 26 taka kampania przy udziale i Państwowej Straży Pożarnej i strażaków ochotników odbywa się nie tylko na terenie miasta Braniewa, powiatu braniewskiego, a jak mówiłem wcześniej, na obszarze dwóch województw i województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Dużo o tym mówimy w przestrzeni publicznej. publicznej. Dużo o tym piszemy na social mediach. Staramy się Państwu o tym mówić. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy jest zabiegany, że każdy ma swoje różne zajęcia, ale w chwili wolnego czasu odsyłam Państwa do lektury. My też będziemy spotykać się w szkołach, my też będziemy prawdopodobnie otwierać taki punkt, abyśmy mogli porozmawiać na terenie naszej jednostki i będziecie mogli Państwo w ciągu dnia, w określonych godzinach podejść, zapytać się, porozmawiać o bezpieczeństwie, nie tylko bezpieczeństwie związanym z zagrożeniem z powietrza, z sygnałami alarmowymi poprzez dźwięk syren, ale również i bezpieczeństwie związanym z sezonem grzewczym, który już się rozpoczął i już ma miejsce na terenie nie tylko naszego miasta, ale na terenie całego kraju, bo różne kampanie, w których Państwowa Straż Pożarna uczestniczy, to przede wszystkim namawianie do zdrowej edukacji, namawianie do tej zdrowej profilaktyki, świadomego bezpieczeństwa nas, mieszkańców, po to, abyśmy unikali zagrożeń. Nie mówimy tylko i wyłącznie o zagrożeniach stricte militarnych, my mówimy o każdym zagrożeniu, a tym najbardziej popularnym to te zagrożenia, które nas dotknęły, chociażby nas, jako mieszkańców tego miasta i powiatu, dwukrotnie te anomalia pogodowe, to też, drodzy Państwo, stanowi poważne zagrożenie. Silny wiatr, gwałtowne opady deszczu, to jest kolejna możliwość, że powinniśmy wiedzieć, jak się zachować, jak się schronić, gdzie stanąć autem, w którym miejscu powinniśmy znaleźć się w domostwie. O tym wszystkim chcemy z Państwem rozmawiać, tylko i wyłącznie na zasadzie przyjaznej rozmowy, abyśmy mogli wspólnie podyskutować, bo rozmowa to najlepsza formuła wypracowania wspólnych wniosków, odpowiedzi na wiele pytań, które nas nurtują, na które nie znamy odpowiedzi, a Państwo macie prawo na niektóre pytania nie znać odpowiedzi, stąd też nasza formacja, a więc Państwowa Straż Pożarna, jako jedna z wielu formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czynnie edukuje, namawia i informuje o bezpiecznych postawach, o bezpiecznych zachowaniach, tak aby eliminować wspomnianą przeze mnie wcześniej panikę, niezrozumienie i strach przed zagrożeniami.
1: A bezpieczna postawa to jest podstawa właśnie w sytuacjach kryzysowych, bo wy, biorąc udział w różnego rodzaju wypadkach czy sytuacjach kryzysowych, macie do czynienia z tak zwaną paniką wśród osób postronnych, prawda?
8: Ale my tą panikę widzimy i szerokie zainteresowanie służbami, czy to strażakami ogólnie, czy policją, czy zespołami ratownictwa medycznego, wtedy, kiedy kilka takich pojazdów przemieści się w określonym czasie, a najlepiej jak jadą w bardzo bliskiej odległości od siebie, mam to na myśli odległość paru metrów czasu, no to już stanowi domniemanie wielu osób, mieszkańców, że coś złego się dzieje, że jest tragedia i najlepiej, żebyśmy już o tym wiedzieli. Pełnimy, drodzy Państwo, dyżur całodobowo, pełnimy, mówię tu w liczbie mnogiej, bo i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze policji, załogi zespołów ratownictwa medycznego, te pojazdy jeżdżą do różnych zdarzeń, te służby obsługują różnej kategorii zdarzenia i niejednokrotnie musimy się przemieszczać z wykorzystaniem sygnałów świetnych i dźwiękowych, ale to nie powód, żeby się denerwować, to nie powód, żeby nakręcać spiralę zadumy, zastanowienia i paniki, a to jest namacalny dowód, że służby reagują wtedy, kiedy jest potrzebna pomoc dla drugiego, najczęściej człowieka, patrz, obywatela.
1: Zatem korzystajmy z wiedzy, korzystajmy z doświadczenia i przede wszystkim słuchajmy ratowników na miejscu zdarzeń.
8: To po pierwsze, a po drugie zachęcam do tego, aby pojawić się, aby spotkać się na tych specjalnych treningach reagowania, bez względu na to, jakie macie Państwo do tego stosunek. Przyjdźcie, porozmawiajcie i doświadczcie tej rozmowy, bo zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest nam, jako mieszkańcom, krytykować, negować wszystko, a te programy, a te kampanie społeczne, z którymi wychodzimy naprzeciw Państwa, aby właśnie uświadamiać, aby docierać z informacją, niekoniecznie spotykają się z najlepszym odbiorem, mam tu na myśli odbiorem ilościowym i zainteresowaniem ze strony mieszkańców. To też świadczy o tym, że nie chcemy się edukować, nie chcemy tej wiedzy zdobywać, a później niestety, drodzy Państwo, narzekamy. Dajcie się namówić, serdecznie Państwa zapraszamy, włączajcie się, drodzy Państwo, w te różne kampanie, bądźcie dobrymi przekaźnikami tych informacji, interesujcie się swoimi znajomymi, swoimi sąsiadami, bo od naszej postawy, od naszego podejścia wobec drugiego obywatela zależy bezpieczeństwo całego ogółu mieszkańców naszego kraju. Bądźmy świadomi, nie bądźmy obojętni na zagrożenia, obserwujmy zachowania ludzi, a jeżeli czujecie się Państwo zagrożeni, czujecie się Państwo, że może dojść do nieszczęścia, niebezpieczeństwa, numer 112 całodobowo służy Państwa pomocy. Dobrego dnia.
1: Starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Straż Pożarna, jak słyszeliście, zawsze gotowa do pomocy i tu także można szukać informacji potrzebnych o bezpieczeństwie. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i edukujmy się, szkolmy, spotykajmy, rozmawiajmy. Dobrego dnia.
7: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечна ДТП трапилася цими вихідними на національній дорозі номер 54. На проїжджу частину вибіг лось, через що зіткнулися два легкові автомобілі – Volkswagen і Opel. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали бранєвські рятувальники, а під час проведення робіт рух здійснювався в реверсивному режимі. Служби закликають водіїв бути особливо уважними після настання темряви, зокрема, поблизу лісів. Науковці перевірять, чи у Фромборку знайшли останки дядька Миколи Коперника. У криптах архікатедри виявили останки кількох єпископів. Серед них, можливо, є останки Лукаша Ваценрода.
10: Катедра
9: Фромборський собор і досі приховує таємниці, які поступово перед нами відкриваються.
10: Поволі відкриваю.
9: Каже настоятель храму отець Яцек Войтковський. Тепер необхідні подальші дослідження, зокрема генетичний аналіз, який допоможе підтвердити або виключити його особу. Дослідження проводять у межах проєкту «Копернікус-2043». Пожежники Бранівського повіту навчали мешканців, як реагувати на сигнали тривоги та попередження. Освітні зустрічі відбулися у межах тренування системи реагування на такі повідомлення. Ми хочемо навчити мешканців і звернути їхню увагу на те, щоб не створювати додаткової хвилі паніки. Каже старший бригадир Іринеуш Щебьорек, командир повітової пожежної служби у Бранєво. Освітні зустрічі відбулися минулої суботи, 26 вересня, у підрозділах державної та добровільної пожежної охорони у Вармінсько-Мазурському та Підля. Аському воєводствах. У Бранєво підвели підсумки Дня клімату. Мешканці могли взяти участь, зокрема, в екологічних заняттях та відвідати зону другого життя. Також нагородили учнів початкових шкіл за роботи, представлені на екологічному конкурсі. Організатори наголошують, що захід має заохочувати мешканців, установи та організації спільно дбати про довкілля. Молодь у Пінінжно показала, що має власні ідеї та енергію. Юнаки та дівчата самостійно організували свято молоді, яке стало фіналом проєкту «Молодь у Пінінжно має голос». Під час зустрічі в молодіжному будинку культури відбулися, зокрема, шоу талантів, ярмарок домашньої випічки, караоке та мистецькі майстер-класи. Нова карета швидкої допомоги з повним приводом 4х4 надійде до лікарні у Бранєво. Медзаклад завершив процедуру закупівлі та очікує на поставку Mercedes-Benz Sprinter з автоматичною коробкою передач і приводом на 4 колеса. Автомобіль коштує понад 842 тисячі злотих. 8 подружніх пар із гміни Бранєво відзначили 50-ліття спільного життя. Урочистість із нагоди золотого весілля відбулася у Маріацькій житниці. Ювіляри отримали медалі за багаторічне подружнє життя, квіти та подарунки. Одна з пар не змогла бути присутньою на церемонії, тому медалі, подарунки їм передадуть особисто.
7: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
11: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na SK.pl. To m.in. Palar i Whiteor 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie. Czy Frosty, Barry i Faustyna Maciejczuk, oni nie wrócą już? O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
7: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20. 20.

nie mija to, o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu Otso. Moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot to Żabson, Hellfilty, Sentinel. Dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i wszystkie marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.

Whitechior 2115 i jego To Coś. To tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Whitechiora. Właśnie jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja, po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy, pogważymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

każdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada. Wybaczysz, czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz. Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Za nami Kini Zimmer i Ta Sama. To dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość. To tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok. To PZ. Bez nas nie zaczną. On miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

snu. Wszystko w moich rękach, resztę mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną. Pytają mnie, gdzie stary PZP.

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca. I mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, rap 20 się nie kończy, za nami miejsce od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość o co chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku o co chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, który usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od co chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.

0: wolę to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulary muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

Jest Rap 20, a to obiecana premiera, a raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To ósme miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych singli z tego albumu, chociaż nie jedyny mocny. Między innymi kawałek z

0: Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać, mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego. Kubi, producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie. Wszystko na potem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: pomacham.
1: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce Rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Wajciora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie kumple, a więc Gips, Skieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Lada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frost i Barry Wosty na Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
2: Rap 20 w Radio SK. 3.

Deli Supreme, które już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce 8, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek, o tych panach mówiłem przed chwilą. Palari White 2.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i Whitechor i Hustler na drugim miejscu.

0: Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i Whitechior 2-1-5 z tym kawałkiem to drugie miejsce rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2-1-5 musi paść raz jeszcze. Ale razem z nią Mata. Jedna na milion to bez zmian miejsce pierwsze rap 20. Mati Fuczyło. Dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Będzie gość.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.